Chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, ch